Aya, ndenge ne wana, ata na nganda na esoko kei, mosalaka kokabela baninga mibali ya bato. Menga na zwi yanga chance, na zwaki na fobu, na nganda te, yo moko